jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu.

0: SK Ostrów Kalisz.
1: Biorę wdech, żeby dłużej milczeć. Parę światu mija, miliony istnień. Pełne bagno i podróż do nigdzie.

0: Reklama.
1: Hejka, nazywam się Peter Parker.
0: Pamiętasz go?
1: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
0: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
2: Wyprzedaż w Rekman trwa. Stylowe garnitury, marynarki, koszule i dodatki czekają na Ciebie w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To doskonały moment, by odświeżyć swoją garderobę. Odwiedź salony Rekman w Galerii Amber i Galerii Ostrowia.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Miałeś wypadek i auto wymaga naprawy? A może potrzebujesz pomocy w likwidacji szkód? Jeszcze dziś odwiedź JK Cars. W naszej ofercie mamy solidny serwis, który podoła każdej usterce. A dzięki bezgotówkowej likwidacji szkód komunikacyjnych znowu ruszysz w trasę. JK Cars to także wynajem aut osobowych, dostawczych czy premium. Więcej na jkcars.pl. Pleszew, Polna 37. jkcars.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zuch Chabierski, firma budowlana z 25-letnią tradycją, zaprasza. W naszej ofercie znajdziesz beton towarowy wraz z dowozem oraz pompowaniem. Ponadto prace brukarskie, rozbiórkowe, ziemne, niwelacja terenu systemem 3D oraz transport ciężki. A dla stałych klientów i przy zamówieniach na całą inwestycję atrakcyjne promocje.

0: Jakie? Dowiedz się dzwoniąc 575 820 520 chabierski.com.pl. ZUH Chabierski. Z nami zyskasz twardy grunt pod nogami.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
2: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
1: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
3: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
4: Szukasz mieszkania w Kaliszu? A może lokalu pod swoją działalność, który naprawdę się opłaca? Teraz jest najlepszy moment. Na Złotej 71 znajdziesz zarówno komfortowe mieszkania, jak i lokale o zróżnicowanej powierzchni. Dopasujemy je do Twoich potrzeb i planów. Nie tylko kupujesz, inwestujesz. Z nami zarobisz więcej. Złota 71. Sprawdź ofertę już dziś.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ale beton.
7: No?
6: Nie do poruszenia.
7: Właśnie, taki mocny i taki tani.
6: Bo to beton od XBET.
7: Zapisz numer 728-478-155.
6: Możesz powtórzyć? Nie usłyszałem.
7: XBET. Sprawdzony producent betonu w okolicy. Telefon 728-478-155. Aha, więcej informacji na betonxbet.pl.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
2: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
1: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
4: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kochani rodzice, kochanych maluchów, rekrutacja do żłobka Kubuś Puchatek w Kaliszu nadal trwa. Zapisz swoją pociechę dziś i skorzystaj z programu Aktywnie w żłobku. Dzięki temu nie poniesiesz kosztów pobytu twojego dziecka w żłobku. Zapraszamy. Na miejscu domowa atmosfera, kreatywne zajęcia i zaangażowana kadra. Kalisz Fryderyka Chopina 2. Telefon 663 790 111. Żłobek Kubuś Puchatek.
7: I po reklamie.

0: give me inner peace, bit please. Went and hop into the Rari 6-speed, felt the breeze. I told Jesus, take the wheel, don't let me go 6 feet. If these lights, they don't give me what I
1: reklama.
2: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
3: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
4: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
2: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
3: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
5: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg.

0: Rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gika, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
1: Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wyprzedaż w Rekman trwa. Stylowe garnitury, marynarki, koszule i dodatki czekają na Ciebie w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To doskonały moment, by odświeżyć swoją garderobę. Odwiedź salony Rekman w Galerii Amber i Galerii Ostrowia.
2: Szukasz solidnych drzwi, mocnych okien, pięknych podłóg, a do tego fachowej obsługi z dojazdem do klienta na pomiar i wycenę? Hurtownia materiałów budowlanych Dombud.
3: Zapraszamy do nowego salonu w Opatówku, ulica Heleny 20.
2: Najnowsze kolekcje podłóg i drzwi, szeroka gama kolorystyczna zadowoli najbardziej wymagających klientów.
3: I w tym miesiącu promocja. Sprzedaż bez VAT. Salon Dombud Opatówek. Telefon 604 463 202. 604 463 202.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Poznaj dom weselny Perła w Godziszach Wielkich koło Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i 160 osób. Wesela, osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Godzisze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
6: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Szukasz mieszkania w Kaliszu? A może lokalu pod swoją działalność, który naprawdę się opłaca? Teraz jest najlepszy moment. Na Złotej 71 znajdziesz zarówno komfortowe mieszkania, jak i lokale o zróżnicowanej powierzchni. Dopasujemy je do Twoich potrzeb i planów. Nie tylko kupujesz, inwestujesz. Z nami zarobisz więcej. Złota 71. Sprawdź ofertę już dziś.
4: Kochani rodzice, kochanych maluchów, rekrutacja do żłobka Kubuś Puchatek w Kaliszu nadal trwa. Zapisz swoją pociechę dziś i skorzystaj z programu Aktywnie w żłobku. Dzięki temu nie poniesiesz kosztów pobytu twojego dziecka w żłobku. Zapraszamy. Na miejscu domowa atmosfera, kreatywne zajęcia i zaangażowana kadra. Kalisz Fryderyka Chopina 2. Telefon 663 790 111. Żłobek Kubuś Puchatek.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Od 5 sierpnia wracamy po modernizacji. Home for You Outlet w Kaliszu zaprasza na ulicę Wrocławską 180. Nowa odsłona, więcej komfortu i jeszcze lepsze okazje dla Twojego domu. Odwiedź nas i zobacz, co przygotowaliśmy po zmianach. Home for You Outlet. Ulica Wrocławska 180 w Kaliszu. Wracamy z nową energią.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: To będzie jedna z najbardziej klimatycznych imprez tego lata. Gwiazdy muzyki elektronicznej na terenie zabytkowego parku. Tak zapowiada się festiwal Park Beats. To w miejscowości Iłowa, niedaleko Żagania w województwie lubuskim. Scena stanie wśród ogromnych drzew na terenie Parku Dworskiego, a na niej międzynarodowy skład producentów. Wśród nich m.in. Skytech, ale też duet Calvin Remi doskonale nam znany. Ta impreza odbędzie się 21 i 22 sierpnia. Już możecie się na nią przygotowywać, bo my, Radio SK, będziemy tam z wami. A jako, że niedzielny poranek i minęła dokładnie godzina 9, ciekaw jestem, jakie zapachy u was się unoszą. Czy to już jest niedzielny perfum rzucony na siebie? Czy może poranna kawa? Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie po urlopowo. Avicii, Rita Ora zaczynają.

Zapytają was o to, jak pachną wasze niedzielne poranki, ale nie ma się co oszukiwać. Mówmy to sobie wprost. Taki niedzielny, wakacyjny poranek to musi pachnieć odrobinę błogim lenistwem, prawda? Nawet jeżeli wylądowaliście w robocie, to wiadomo, że w niedzielę w pracy zazwyczaj jest trochę inaczej niż w tygodniu. Jakby trochę mniej ludzi, jakby więcej luzu, więc piąteczka, ja też w robocie dzisiaj wylądowałem i to jest

Jeszcze świeżo pourlopowo, ale powiem wam, że dobrze. Jak się mniej dzieje na korytarzach pourlopowo, to jest zdecydowanie dobrze. Można głowę odpowiednio nastawić, ustawić, przygotować, wdrożyć się w rytm, a jutro to już jakoś pójdzie, prawda? Kto w podobnej sytuacji? Ręka do góry. No to dajcie znać, co tam w ogóle u was, jak ten niedzielny poranek, czym pachnie, co robicie, jakie plany, ewentualnie kto na urlop, kto z urlopu wraca, gdzie utknęliście i jest wam z tym przyjemnie. Wszystkie meldunki od was zbieram i wszystkich jestem bardzo ciekaw. Można pod 664-402-302 SMS-owo, ewentualnie z głosówkami na naszym meskowym messengerze. A na lato hity na czasie wesce czekają. Za chwilę David Guetta, Alok i Run Run River. Mój ulubiony wakacyjny numer, ale wcześniej Daria Zawiałow i Dziwna.

0: Na lato takie hity na czasie w Radiu SK. Katy Perry, Last Friday Night, TGIF, 9.30 dokładnie na zegarkach, ale kto w niedzielę liczy czas? Dla kogo to ma znaczenie? No chyba, że wy z wiadomych przyczyn w wiadome miejsce. Ja mówiłem o tym, że nawet jak w niedzielę wylądowaliście w pracy, to chyba fajnie, bo w niedzielę jest trochę inaczej, mniej ludzi, ale Marek zwrócił istotnie uwagę na pewną rzecz. No nie do końca w niedzielę mniej ludzi w pracy, a jak jest się kościelnym? To trudno się nie zgodzić. Faktycznie dużo ludzi przychodzi, ale dość szybko wychodzą, więc głowa do góry. No i jeszcze taki anonimowy SMS, ale pełen luksusu przyszedł pod 664-402-302. Witam, my już po kawie relaksujemy się w jacuzzi. Można? Można. Nawet jeżeli komuś się urlop kończy, to jacuzzi może sobie wyobrazić. Bąbelki wszelkie również. Będzie dobrze. A za chwileczkę przypomnimy sobie klimaty mundialowe, czyli Shakira i Burna Boy i Die Die.
1: Promocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
7: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
1: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbijki tańczą w takt salsy.
0: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
1: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Ostrowia.
3: Hejka, nazywam się Peter Parker.
4: Pamiętasz go?
3: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
4: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK. I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Young Iggy, Kas Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
5: Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu,

0: Właśnie na pasku w telewizorze wyświetliło się, że Robert Lewandowski zdobył pierwsze dwa gole w Chicago Fire.
1: Jego drużyna wygrała. A co my wygraliśmy?
0: Wygraliśmy wakacje, wygraliśmy lato, fajny dzień, fajnych ludzi obok siebie, prawda? No i takie hity na czasie, które na lato w Radiu SK dla was mamy. To nowość Sombre, My Body Isn't Ready. Ten artysta będzie na Sziget Festiwalu między 11 a 15 sierpnia. Kierunek Węgry. Wy też tam być możecie, bo my mamy dla was karnety na ten festiwal i nie tylko. Miejsce, karnety są oczywiście dwuosobowe, miejsce na polu namiotowym dorzucamy i 2000 zł kieszonkowego, myślę w sam raz, na takie festiwalowe wakacyjne szaleństwo na Węgrzech właśnie w ramach Sziget Festiwalu. To jest dobra propozycja, prawda? Działajcie w tej sprawie koniecznie w naszej apce. Od jutra znowu te karnety i nie tylko karnety będziemy na Sziget Festiwal rozdawać i tam was wakacyjnie wysyłać. A za 6 minut dokładnie będzie godzina 10.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert wyprzedaż.

0: naszych sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: I po raz trzeci wrzucamy wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi, Gika, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
5: Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama. Ale ty promieniejesz. Przygotuj się, że usłyszysz to częściej. Poznaj Glow Touch od Yasumi. Peeling, odżywcza maska i masaż z witaminą C rozświetlą twarz, szyję i dekolt. Efekt wow już po pierwszym zabiegu. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Zbliża się wielkie święto K-popu w Polsce. Do Chorzowa przyjadą dziesiątki tysięcy fanów z całej Europy. Przed nami festiwal Sand in Colors K-pop Expose. W Parku Śląskim pojawi się m.in. 80s, Temin, Sucho czy Icon. Tak wielkiej K-popowej imprezy jeszcze w Polsce nie było. To wydarzenie to 15 i 16 sierpnia dokładnie. Warto uważnie słuchać Eski. Będziemy mieli dla was zaproszenia. Zresztą czego my dla was nie mamy, prawda? A

A Paweł na przykład napisał, że będzie obiad dzisiaj dla swojej rodziny gotował. Ten to ma dopiero wielkie serce, ale cudownie będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. 10 już pewnie na zegarkach, hymn męskiego grania tegoroczny. Proszę bardzo, na otwarcie.

W Parku Śląskim pojawi się m.in. 80s, Temin, Sucho czy Icon. Tak wielkiej K-popowej imprezy jeszcze w Polsce nie było. To wydarzenie to 15 i 16 sierpnia dokładnie. Warto uważnie słuchać Eski. Będziemy mieli dla was zaproszenia. Zresztą czego my dla was nie mamy, prawda? A Paweł na przykład napisał, że będzie obiad dzisiaj dla swojej rodziny gotował. Ten to ma dopiero wielkie serce. Ale cudownie będzie. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. 10 już prawie na zegarkach. Hymn męskiego grania tegoroczny. Proszę bardzo, na otwarcie.

Latka mijają, a ten numer cały czas ma styla. Pamiętacie? To był rok 2003, więc płyta 4 pory rapu, z której dla mnie masz styla pochodzi. W tym roku, w październiku dokładnie, skończy 23 lata. Ten album już wtedy ukazał się z muzycznym znakiem jakości Radia SK. Trzeci wymiar. Dla mnie masz styla. W Radiu SK, bo u nas gramy hity zawsze na czasie. Również 14 po 10. Okazuje się, że styla mają również polscy turyści i dzięki nam w dużej mierze włoskie Rimini znowu zaczyna rządzić na turystycznej mapie Włoch. Tak, tak, tak. Ten kurort nad Adriatykiem wraca do łaski, przeżywa oblężenie turystów z nadwisły. Mało tego, Włosi nas chwalą. Mówią o nas, że zostawiamy coraz więcej pieniędzy w hotelach i to nie byle jakich, bo luksusowych. Że w restauracjach dobrze jemy, że nie tylko leżymy na plaży, ale i zwiedzamy. A do tego mamy opinię gości zdyscyplinowanych, kulturalnych i z klasą. I teraz najlepsze jest to, że Włosi, czujecie? Włosi to zauważyli.

0: No nie mówcie, że ten numer to nie jest dobra wakacyjna impreza. Bo jest! Axwell and Bon, Whatever Turns You On. Przy okazji świetny bas. Słuchajcie, jest taki głośnik, głośnik eskowy, wodoodporny. Jak go zanurzycie w wodzie przy okazji, kiedy będzie odtwarzał takie basy, to tak śmiesznie będą krople wody podskakiwać, to wam mogę zagwarantować. Nie pytajcie, skąd to wiem, kiedy i w jakich okolicznościach sprawdzałem. Słuchajcie, ale wracając do tych głośników eskowych wodoodpornych, a przy okazji jeszcze leżaków, to mam taki komplet do oddania. I leżak eskowy, i głośnik eskowy. Głośnik, podkreślam, wodoodporny. I taki zestaw może być wasz, jeżeli dacie nam w apce eskowej znać, co tam u was, i przekonacie, dlaczego właśnie taki zestaw powinien wakacyjny trafić do was, na wasz taras, do waszego ogródka, ewentualnie wszędzie tam, gdzie wy, na wasze wakacje. To czekam na zgłoszenia w apce i w tej sprawie po godzinie 11. Na pewno do kogoś zadzwoni i komuś taki zestaw podaruje. Tymczasem do tej 11 właśnie pozostało dokładnie 29 minut.
1: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
9: Wyprzedaż w Reckman trwa. Stylowe garnitury, marynarki, koszule i dodatki czekają na Ciebie w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To doskonały moment, by odświeżyć swoją garderobę. Odwiedź salony Reckman w Galerii Amber i Galerii Ostrowia.
10: Safety Ubezpieczenia. Gwarantujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, rolniczych dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Dla Ciebie wybierzemy najlepszą ofertę z 22 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in. PZU, Ergo Hestia, Generali, AXA, Proama czy Link 4. Przyjdź i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Safety, Kalisz, ulica Majkowska 10, telefon 62 767 25 24.
11: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii? Yes,

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Od 5 sierpnia wracamy po modernizacji. Home for You Outlet w Kaliszu zaprasza na ulicę Wrocławską 180. Nowa odsłona, więcej komfortu i jeszcze lepsze okazje dla Twojego domu. Odwiedź nas i zobacz, co przygotowaliśmy po zmianach. Home for You Outlet. Ulica Wrocławska 180 w Kaliszu. Wracamy z nową energią.
3: I po reklamie.

No ale to takie hity na czasie dla was mamy w Radiu SK, to Baby Rexha i Faithless New Religion. Za kwadrans będzie godzina 11. Ta zła część mojej duszy, ta czarna część mojego charakteru każe mi to powiedzieć, a dotyczy to tylko tych, którzy do podstawówek i do szkół średnich chodzą, że wakacje to już mamy na pół metku, a właściwie nawet za pół metkiem i już tak z górki na pazurki do września. Co się wydarzy we wrześniu, wszyscy wiemy. Ale dobra, żyjmy jeszcze tym, że wakacje, ciśnijmy je jak cytrynę. Ja mam dla was zestawy wakacyjne, ISK-owe leżaki, ISK-owe głośniki wodoodporne do zgarnięcia. Dlaczego wam powinienem taki zestaw dać? Dajcie znać w naszej ISK-owej apce. A to już Lerek Innowator i moja panienka w Radiu SK.

0: Taka nowka sztuka na naszej jaskowej wakacyjnej playliście. Cameron Whitcomb, The Hard Way. Za 6 minut będzie godzina 11. Trochę podobno w ten weekend w naszym kraju pogoda niedomaga. 25 stopni to jest niedomaga, tak? No ale były już zdecydowanie większe temperatury, wyższe i mocne upały. Te wrócą w przyszłym tygodniu. Spokojnie.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: sierpnia, stolica Węgier, ty i Sob, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów. SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego. Zgłoś się w dyskowej apce i jedź na Siget z radiem SK. Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Poznaj dom weselny Perła w Godziszach Wielkich koło Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i 160 osób. Wesela osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Godzisze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Szukasz solidnych drzwi, mocnych okien, pięknych podłóg, a do tego fachowej obsługi z dojazdem do klienta na pomiar i wycenę? Hurtownia Materiałów Budowlanych Dombud.
7: Zapraszamy do nowego salonu w Opatówku, ulica Heleny 20.
6: Najnowsze kolekcje podłóg i drzwi, szeroka gama kolorystyczna zadowoli najbardziej wymagających klientów.
7: I w tym miesiącu promocja. Sprzedaż bez VAT. Salon Dombud Opatówek. Telefon 604 463 202. 604 463 202.
8: Szukasz mieszkania w Kaliszu? A może lokalu pod swoją działalność, który naprawdę się opłaca? Teraz jest najlepszy moment. Na Złotej 71 znajdziesz zarówno komfortowe mieszkania, jak i lokale o zróżnicowanej powierzchni. Dopasujemy je do Twoich potrzeb i planów. Nie tylko kupujesz, inwestujesz. Z nami zarobisz więcej. Złota 71. Sprawdź ofertę już dziś.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kochani rodzice, kochanych maluchów, rekrutacja do żłobka Kubuś Puchatek w Kaliszu nadal trwa. Zapisz swoją pociechę dziś i skorzystaj z programu Aktywnie w żłobku. Dzięki temu nie poniesiesz kosztów pobytu twojego dziecka w żłobku. Zapraszamy. Na miejscu domowa atmosfera, kreatywne zajęcia i zaangażowana kadra. Kalisz Fryderyka Chopina 2. Telefon 663 790 111. Żłobek Kubuś Puchatek.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia.
13: W Radiu SK codziennie przez całe wakacje dostajecie zestaw powiększony wakacyjnych imprez. Ruszamy z SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I już wiem, gdzie możecie zobaczyć gwiazdy, te śpiewające, za darmo, w Złotoryi. Właśnie tam w przyszły weekend zatrzyma się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W piątek na scenie pojawi się m.in. Mr. Polska i Kubańczyk, a w sobotę gwiazdą wieczoru będzie Dawid Kwiatkowski. Wstęp na koncerty jest darmowy, a do tego będzie można też podziwiać Mistrzostwa Europy w płukaniu złota. SK ma też dla Was światowe gwiazdy. Zabieramy Was do Budapesztu na Siget Festival. Tam zagra m.in. Sombr, Zara Larsson czy 21 Pilots, czyli artyści, którzy regularnie grają na antenie Radia SK. Mamy dla Was podwójne karnety z miejscem na polu namiotowym i 2000 zł na drobne wydatki. Zgłoszenia w SK-owej apce na smartfony.
12: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
14: Muzyką się żyje.
15: Dwie wschodzące gwiazdy polskiej muzyki łączą siły. Przona nagrał wspólny numer z Nitą. To kawałek Daj Mi Znać, który zagram Wam już w tej godzinie, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się w SC. A jak zaczęła się ta współpraca?
16: Zaczęło się tak, że jak ja zobaczyłem, dowiedziałem się, że Nita ma teraz zajawę na lata 2000, to też się tym zajarałem, żeby zrobić taki numer, bo trochę mi to chodziło po głowie wcześniej. Spotkaliśmy się w studio i zażarło.
17: Ale też właśnie co ciekawe, ja też po prostu w momencie, kiedy tworzyłam sobie piosenki, to na liście osób, z którymi chciałabym fita na nowy album, był właśnie Przona.
15: Kariera Przony nabrała rozpędu po tym, jak wydał kawałek Zły, który stał się wielkim hitem i podbił listy przebojów. Nita z kolei karierę zaczęła od wrzucenia fragmentów swoich piosenek do mediów społecznościowych. Jak brzmi ten duet, jak już mówiłem, na pewno w tej godzinie się przekonacie, będę Wam go grał, ale też do kogoś za moment zadzwonię i oddam eskowy leżak w zestawie z eskowym wodoodpornym głośnikiem. Dajcie znać, dlaczego Wam się taki zestaw należy w naszej eskowej apce. Jeżeli chodzi o hity na czasie, na lato, bardzo proszę, Kuba i Kuba, stygnie lato. Tak zaczynamy. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie.

0: Tylko kochaj mnie, to Zalia w Radiu Łecka. Takie hity na czasie dla was mamy na lato, a Zalia na pewno na top of the topsa pod festiwal. To wydarzenie od 24 sierpnia i my tam będziemy razem z wami. Teraz już 17 minut po godzinie 11. Hej Karolina!
1: Hej Eska!
0: Karolina, powiedz mi, jak to się robi, że w lipcu, jak w lipcu, ja się trochę zatrzymałem, że w sierpniu nie ma się już prawie urlopu w ogóle.
1: Sama nie wiem, ale jest to tak smutne, rzecz przerażające.
0: Ale nie, czekaj, nie sama nie wiem. Ty coś musiałaś niezłego wykombinować, że ten urlop gdzieś wyparował.
1: Nie, żartuję. Już byłam na wakacjach i jestem po prostu już po sezonie urlopowym.
0: Napisałaś, że do końca roku został ci cały jeden dzień urlopu, tak. Więc perspektywa marna w domu, z laptopem na kolanach, pracą zdalną. Dlatego trzeba jakoś, nie wiem, sytuację wakacyjną u ciebie stworzyć, więc moja droga, teraz masz? Ogródek albo balkon?
1: Mam balkon, który dzisiaj wysprzątałam.
0: No to elegancko, słuchaj, eskowy leżak będzie pięknie się prezentował, pomarańczowy. On już wędruje na ten twój balkon, do tego dorzucamy pomarańczowy, eskowy głośnik wodoodporny i taki zestaw wakacyjny dla ciebie pasuje?
1: Tak, dzięki wielkie.
0: I tak się właśnie robi wakacje, tych wakacji już nie mając. Dzięki Karolina i do usłyszenia.
1: Dzięki wielkie, pozdrawiam.
0: No jeżeli pozazdrościliście Karolinie takiego wakacyjnego zestawu Edeski, pamiętajcie, zgłoszenia w naszej jaskowej apce.

0: Jesce!
1: Pamiętacie numer zły od Przony, który dostaliśmy, no, już jakiś czas temu? Pewnie doskonale. No to teraz, jak już mówiłem wcześniej, Przona nie sama, bo w duecie z Nitą razem wyprodukowali kawałek Daj Mi Znać. Jak on brzmi? Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, bo wam umknęło, to teraz koniecznie zróbcie głośniej.

0: macie tak czasem, że lubicie sobie sami pojeździć samochodem, nie wiem, wieczorową porą albo w deszczu, o tak, w deszczu. No i dobra muzyka w głośnikach? No to ten numer się świetnie właśnie do towarzystwa w takiej podróży nadaje. W Radiu SK wśród hitów zawsze na czasie Armin van Buuren i Sharon Den Adel In and Out of Love. Tak nazywa się ten kawałek. Armin oczywiście ze swoim State of Trance kultowym w ramach SK Live Remix. A przypominam, w wakacje SK Live Remix i w piątek, i w sobotę. Na pewno w ten najbliższy weekend się pojawia. Jeżeli wy już klubowych dźwięków się nie możecie doczekać, to zawsze po SK Live Remix możecie sięgać w naszej eskowej apce. A my za chwileczkę sięgniemy po kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Benson, bo będzie W&W, będzie też Gips z Kukonem. 26 minut i będzie godzina 12.
1: Radio SK. Reklama.
2: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Hej, musisz się tak na nie gapić.
1: No oderwać wzroku nie mogę.
0: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
1: Ale są takie atrakcyjne.
2: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
3: Wyprzedaż w Reckman trwa. Stylowe garnitury, marynarki, koszule i dodatki czekają na Ciebie w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To doskonały moment, by odświeżyć swoją garderobę. Odwiedź salony Reckman w Galerii Amber i Galerii Ostrowia.
4: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WISAP SA.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.

0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak!
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko!
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
5: I po reklamie.

0: jest, a może nie ma, bo nie chcę. Virgin i Sama to jest nowka sztuka w Radiu SK wśród wakacyjnych hitów na czasie. A właśnie, chodźcie za rękę, mówcie sobie, że się kochacie, róbcie szalone rzeczy i różne takie. Dzisiaj przy okazji 2 sierpnia mamy w kalendarzu Dzień Kolorowanek. Kolorowanki to jest w ogóle fajna sprawa. Spróbujcie jakiemuś najpoważniejszemu typowi, dorosłemu, takiemu może nawet już wiekowemu, podsunąć zestaw kredek i kolorowankę. Dajcie parę minut i na pewno zacznie kolorować. To w to wchodzi każdy, to odpręża i relaksuje każdego. A kto dorastał w latach 80., ten pewnie pamięta, jakim luksusem było mieć w zestawie kredek białą kredkę. Albo w ogóle zestaw kredek, który liczył 24 kolory.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: Play płacisz mniej. Play.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
4: Miałeś wypadek i auto wymaga naprawy? A może potrzebujesz pomocy w likwidacji szkód? Jeszcze dziś odwiedź JK Cars. W naszej ofercie mamy solidny serwis, który podoła każdej usterce. A dzięki bezgotówkowej likwidacji szkód komunikacyjnych znowu ruszysz w trasę. JK Cars to także wynajem aut osobowych, dostawczych czy premium. Więcej na jkcars.pl. Pleszew, Polna 37. jkcars.pl.
5: To będzie ostatnia reklama. Ale ty promieniejesz. Przygotuj się, że usłyszysz to częściej. Poznaj Glow Touch od Yasumi. Peeling, odżywcza maska i masaż z witaminą C rozświetlą twarz, szyję i dekolt. Efekt wow już po pierwszym zabiegu. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Oskar Cyms, nasz i wasz dobry znajomy, otwiera teraz nowy rozdział w swojej karierze. Wpadł ostatnio do studia Eski z nowym numerem, który zapowiada nowy projekt.
9: Mam nadzieję, że będziecie cierpliwi i że będziecie czekać, bo album się zbliża faktycznie, ja cały czas nad nim pracuję, jeszcze trochę musimy wyczekać, ale mam dla was pierwszy zwiastun tego albumu, to jest mój najnowszy singiel Bez Końca.
8: Ten numer na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu Eska, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Oskara Cymsa już za kilka tygodni zobaczymy na scenie legendarnej Opery Leśnej w Sopocie. Zagra na Top of the Top Sopot Festiwalu. Oprócz niego wystąpi m.in. Zalia, Margaret, Dawid Kwiatkowski, Jeremi Sikorski czy duet Kuba i Kuba. Festiwal w Sopocie startuje 24 sierpnia. No Eska wiadomo, będzie tam razem z wami. A teraz jesteśmy z wami, no właśnie gdzie? Na plaży, na wakacjach, w pracy, w kuchni, a może w jeszcze innej... Może nawet trochę niezręcznej sytuacji? Ciekaw jestem. Rafał Adamczak, dzień dobry, witajcie. Shawn Mendes na początek tej godziny.

wakacje, lato 2026 i tak wam gra SK Hity na czasie na lato. Topic i Becky G, Sorry Papi już za nami, za chwilę Damiana Dawid, Zombie Lady, będzie Bibi Rexha, David Guetta i Sad Girls. Mundial się skończył, ale wiadomo, że powody do kibicowania można sobie znaleźć zawsze. Ekstra klasa, gra jak najbardziej, druga kolejka trwa. Boże, nawet się rymuje to wszystko. Dzisiaj, jakie mecze nas czekają? Legia na pewno zmierzy się z Zagłębiem Lubin, będzie też Śląsk Wrocław, Raków Częstochowa, taki meczyk. GKS Katowice z Ademiachim Radą, Krakowia z Pogonią Szczecin, z tym, że Krakowia i Pogonia Szczecin to już jutro. No mam nadzieję, że gdzieś tam grają wasze ulubione drużyny i będzie komu kibicować, a jak nie, to co, to może sami jakiś meczyk zorganizujecie, jakaś, wiecie, nierówna łąka, niekoniecznie idealne boisko, w okienko, strzelane niekoniecznie też odpowiednim fachowym, zawodowym korkiem. Nie, no wiecie, o czym mówię. Może warto sobie te czasy przypomnieć.

0: zrobić, jak znowu
1: w Radiu SK Sobel i kochasz? Tak nas zapytał taki zaczepialski za 25 minut po godzinie 12. Matko jedyna, kręci się w głowie. A wiecie, dlaczego się kręci w głowie? Dlatego, że...
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Zaczynają się w SC.
1: Więc człowiek czasami traci poczucie czasu, zdecydowanie. Tyle nowości dla was mamy na antenie eskowej właśnie. Numer, który teraz wam zagram, fani usłyszeli pierwszy raz podczas koncertu, który rozpoczynał rezydenturę Swedish House Mafia na Ibizie. Fragment bardzo szybko obiegł media społecznościowe, no a internauci po prostu zaczęli domagać się oficjalnej premiery pełnej wersji. I tak też się stało, i tak też się dzieje. Już teraz mogę wam zagrać w Radiu SK Swedish House Mafia. Nie sami, bo towarzyszy im na wokalu The Kelly. Happiness is so sad.

0: Nawet jak wam się trochę wcześniej niedziela rozpędziła niechcący, to mam nadzieję, że teraz nabrała odpowiedniego, leniwego tempa. Shaggy i Angel za nami, to jest SK, taki hit na czasie dla was, mamy na lato, na wakacje, za chwileczkę Another i Talk to You, będzie też Harry Styles, As It Was. 27 minut i będzie godzina 13 i ja dostaję pstryczka w nos.
1: Znowu się zrymowało trochę.
0: Od Ani, bo mówiłem o Ekstraklasie, o piłce kopanej, a Ania mi upomina. Hej Rafałku, zapomniałeś o siatkarzach i meczu finałowym Ligi Narodów z Amerykanami o 13.30. Kibicujemy! Oczywiście to już niespełna godzina pozostała, więc mam nadzieję też, że do tego kibicowania jesteśmy odpowiednio przygotowani.
2: Radio SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Nisiu, jestem na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
4: A co mamy do wyboru?
3: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
4: A gdzie ty jesteś, skarbie?
3: Jestem w Planet Tours Galeria Ostrowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
5: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
6: Hejka, nazywam się Peter Parker.
7: Pamiętasz go?
6: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
7: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który

0: ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Wyprzedaż w Reckman trwa. Stylowe garnitury, marynarki, koszule i dodatki czekają na Ciebie w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To doskonały moment, by odświeżyć swoją garderobę. Odwiedź salony Reckman w Galerii Amber i Galerii Ostrowia.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból i niedorzeczność zatok obecnych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedorzeczność zatok nosa przebiegających w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
8: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii? Yes, of course.

0: Do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Od 5 sierpnia wracamy po modernizacji. Home for You Outlet w Kaliszu zaprasza na ulicę Wrocławską 180. Nowa odsłona, więcej komfortu i jeszcze lepsze okazje dla Twojego domu. Odwiedź nas i zobacz, co przygotowaliśmy po zmianach. Home for You Outlet. Ulica Wrocławska 180 w Kaliszu. Wracamy z nową energią.
3: I po reklamie.

0: 7 minut i będzie godzina 13, to jest Radio SK, to są hity na czasie, na lato. Martin Garrix i Ed Sheeran, Repeat It już za nami, ale po 13 to będzie. Wcale nie mam na myśli pory obiadowej, schabowego, tylko kolejne hity na czasie, które zagra wam już Mati Fuczyło.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: autopromocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Poznaj dom weselny Perła w Godziszach Wielkich koło Kalisza. Dwie klimatyczne sale na 70 i 160 osób. Wesela osiemnastki, chrzciny, komunie, szkolenia i rodzinne uroczystości. Tu uda się wszystko. W Perle dbamy o każdy szczegół. Na gości czeka baza noclegowa oraz parking. Godzisze Wielkie, Kaliska 8A. Telefon 575 144 248. www.toperla.pl. Dodatkowo od wtorku do niedzieli serwujemy pyszne obiady na miejscu i na wynos.
11: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
12: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
11: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
13: Promocja trwa do 31 sierpnia.
11: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, Newtendy, Install Projekt, Roka i Stella.
13: Armatura24.pl.
14: Gratis!

0: Kiwaldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum. Lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Szukasz solidnych drzwi, mocnych okien, pięknych podłóg, a do tego fachowej obsługi z dojazdem do klienta na pomiar i wycenę? Hurtownia materiałów budowlanych Dombud.
2: Zapraszamy do nowego salonu w Opatówku, ulica Heleny 20.
1: Najnowsze kolekcje podłóg i drzwi, szeroka gama kolorystyczna zadowoli najbardziej wymagających klientów.
2: I w tym miesiącu promocja. Sprzedaż bez VAT. Salon Dombud Opatówek. Telefon 604-463-202. 604-463-202.
3: Szukasz mieszkania w Kaliszu? A może lokalu pod swoją działalność, który naprawdę się opłaca? Teraz jest najlepszy moment. Na Złotej 71 znajdziesz zarówno komfortowe mieszkania, jak i lokale o zróżnicowanej powierzchni. Dopasujemy je do Twoich potrzeb i planów. Nie tylko kupujesz, inwestujesz. Z nami zarobisz więcej. Złota 71. Sprawdź ofertę już dziś.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zuch Chabierski, firma budowlana z 25-letnią tradycją, zaprasza. W naszej ofercie znajdziesz beton towarowy wraz z dowozem oraz pompowaniem. Ponadto prace brukarskie, rozbiórkowe, ziemne, niwelacja terenu systemem 3D oraz transport ciężki. A dla stałych klientów i przy zamówieniach na całą inwestycję atrakcyjne promocje. Jakie? Dowiedz się dzwoniąc 575 820 520. Chabierski.com.pl. Zuch Chabierski. Z nami zyskasz twardy grunt pod nogami.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia.
8: Najlepsze wakacyjne wspomnienia zaczynają się w Esce. Codziennie mówimy Wam, gdzie się wybrać, żeby przeżyć fajną imprezkę. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest Esca Summer City, a to będzie mega przeżyciem dla fanów K-popu. Tak wielkiej imprezy w tym stylu jeszcze w Polsce nie było. Przed nami festiwal Sound in Colors K-pop Exposé. W Parku Śląskim w Chorzowie pojawią się wielkie K-popowe gwiazdy, m.in. 80's, Temin, Sucho czy Icon. To 15 i 16 sierpnia. Esca będzie miała dla Was bilety. A teraz festiwalowa propozycja na dzisiejszy wieczór. Przed nami trzeci dzień festiwalu Rap Południe w Bielsku Białej. Tam występuje sam Top. Dzisiaj na scenie m.in. Problem, Kukon, Kubi Producent czy BDOS. A w połowie sierpnia gwiazdy polskiej muzy przyjadą do Kielc. 14 do miasta zawita festiwal Od Nowa. Zagra Cortez, Igor Alf Kamiński czy Kasia Sienkiewicz.
7: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
9: Muzyką się żyje.
10: Gips dotarł na szczyt. Jego wspólny numer z Kukonem jest aktualnie waszym ulubionym hitem na antenie Radia Eska. Ty masz to nowy numer 1 gorącej dwudziestki i to nie pierwszy hit Gipsa, który wpadł wam w ucho. Wcześniej podbijał naszą playlistę m.in. kawałkiem Drive czy Piękny Świat. Raper był ostatnio gościem Rap Dwudziestki i przyznał, że nie spodziewał się, że jego muzyka dotrze do radia.
11: Ja nie miałem w ogóle aspiracji, żeby lecieć w radiu, bo wydawało mi się, że po pierwsze to są trochę za wysokie progi dla mnie, a po drugie, że niekoniecznie moja muzyka właśnie nadaje się do radia. Tak naprawdę szczerze, w sensie ktoś może powiedzieć, że ona jest taka właśnie, że nie ma przekleństw i tak dalej, ale ja w mojej perspektywie i w mojej głowie w ogóle to tam nie pasowało, tak szczerze mówiąc ogólnie.
10: Całą rozmowę z Gipsem znajdziecie w podcastach na sk.pl i w eskowej apce na smartfony, a już jutro nasze studio odwiedzi kolejny raper. Tym razem będzie to Eryk Moczko, który wpadnie do mnie z okazji premiery nowego albumu. Słuchajcie Rap 20 jutro po 23. Będzie można też Erykowi zadać pytanie. Za pół godziny nasi siatkarze będą walczyli dzielnie, ale my wcześniej powalczymy też. Muzycznie będzie fajnie. Męskie granie, Dua Lipa, Jeben, Mati Fuczyło, cześć! Trzynasta już. Ja się

Alice DJ Better Off Alone. 16 minut po 13 Stany Zjednoczone kontra Polska. Za 14 minut zaczynamy walkę o to, kto zdobędzie koronę Ligi Narodów w siatkówce. Finał Ligi Narodów. Wyobraźcie sobie to samo w piłce kopanej. Finał. Byłoby trudno, prawda? No, trzymamy kciuki za biało-czerwonych dzisiaj oczywiście bardzo mocno. Mam nadzieję, że macie też rozgrzane już głosy do okrzyków. To podobno pomaga, co prawda zazwyczaj mówi się, że potem sportowcy wcale nic nie słyszeli, bo byli tak skupieni, ale podobno im to pomaga. I na pewno nam to pomaga w zniesieniu tych wszystkich emocji. Za co jeszcze warto trzymać dzisiaj kciuki? Co robicie? Może właśnie jedziecie na wakacje? Albo wracacie z wakacji? Może trzeba pokibicować wam w drodze? Albo w jakiejś misji specjalnej? Czekam na głosówki na SK-owym Messengerze. Bledka, komu miałabym powiedzieć?

0: Ring my bell to HWST. I 29 minut przed 14. Niedzielnie sprawdzam, co dzisiaj robicie. I wiecie, zauważyłem, że dziś jest ewidentnie dzień relaksu. Kamil?
1: Cześć, Eska. No, my jedziemy z całą rodzinką do Sławy. Troszkę poskakać na Dmuchańcach. Jakieś lody, gofry. I automaty dla dzieci. Tak miło spędzić niedzielę. Pozdrawiamy.
0: No brzmi to bardzo dobrze. W takim razie życzę, abyście bawili się jak najlepiej. Joasia też się nagrała.
2: Hej kochani, jesteśmy w drodze na wakacje. Jedziemy sobie kamperem. Trochę będziemy zwiedzać. Po drodze będziemy oczywiście słuchać meczyku. Obiad jest na stacji benzynowej, bo paliwo jest tak drogie, że starczyło nam tylko już na hot dogi.
0: Pytanie, czy na paliwo wystarczyło? Czy tylko hot dogi?
3: Autopromocja.
4: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
5: Bo Vegas Seagulls
4: to coś więcej niż festiwal.
5: To wyspa wolności.
6: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
4: i setki innych artystów.
6: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
4: Spuść się w eskowej apce i
6: jedź na Seagulls z radiem SK.
4: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
3: Autopromocja.
7: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
13: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
14: Oh my God.
13: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. Seagate Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Seagate. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na seagatefestival.com. Poleca Radio SK.
15: Wyprzedaż w Reckman trwa. Stylowe garnitury, marynarki, koszule i dodatki czekają na ciebie w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To doskonały moment, by odświeżyć swoją garderobę. Odwiedź salony Reckman w Galerii Amber i Galerii Ostrowia.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ale beton.
18: No?
17: Nie do poruszenia.
18: Właśnie, taki mocny i taki tani.
17: Bo to beton od XBET.
18: Zapisz numer 728-478-155.
17: Możesz powtórzyć? Nie usłyszałem.
18: XBET. Sprawdzony producent betonu w okolicy. Telefon 728-478-155. Aha, więcej informacji na betonxbet.pl.
0: I po reklamie.

0: White 2115, Palar, Vivi, Simoni. To coś. I 6 minut do 14. Ja spoglądam teraz w najważniejsze dziś miejsce, czyli na parkiet meczu Polska-USA. Trwa finał siatkarskiej Ligi Narodów. Jak na razie, uwaga, uwaga, Polacy wygrywają 23 do 19 w pierwszym secie. I bardzo dobrze, i trzymamy kciuki. Będę wam mówił na bieżąco, jak wygląda sytuacja w finale.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
2: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Marian, okazja jest.
6: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
5: Ale to mega okazja w Media Expert.
6: A nie, no to już wróciłem.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Kochani rodzice, kochanych maluchów, rekrutacja do żłobka Kubuś Puchatek w Kaliszu nadal trwa. Zapisz swoją pociechę dziś i skorzystaj z programu Aktywnie w żłobku. Dzięki temu nie poniesiesz kosztów pobytu twojego dziecka w żłobku. Zapraszamy na miejscu domowa atmosfera, kreatywne

0: zajęcia i zaangażowana kadra. Kalisz Fryderyka Chopina 2. Telefon 663 790 111. Żłobek Kubuś Puchatek. To będzie ostatnia reklama. Ale ty promieniejesz. Przygotuj się, że usłyszysz to częściej. Poznaj Glow Touch od Yasumi. Peeling, odżywcza maska i masaż z witaminą C rozświetlą twarz, szyję i dekolt. Efekt wow już po pierwszym zabiegu. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
1: I po reklamie.
0: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia.
2: Anteny Radia SK przejmują propozycje na wakacje. Łukasz Zduńczyk, ruszamy z SK Summer City. Czy Szczecin ma dostęp do morza? Nie, ale morska atmosfera do Szczecina przypłynie. Już 14 sierpnia startuje żeglarskie święto Żagle 2026. Do miasta wpłyną przepiękne żaglowce, które będzie można podziwiać z bliska. I koncerty też będą. Wtedy szykuje się też SK Music Tour, czyli nasza letnia trasa koncertowa. 14 w Szczecinie zagra Dawid Kwiatkowski i raczy Oskar Cyms, a 15 m.in. Jan Kleosia czy Kini Zimmer. Wstęp darmowy, a teraz coś dla miłośników muzyki elektronicznej. Już niedługo znani producenci opanują zabytkowy klimatyczny park. Przed nami festiwal Park Beats. To w Iłowej, niedaleko Żagania w województwie lubuskim. Tam zagra m.in. Skytech czy legendarny duet Calvi i Remi. Impreza 21 i 22 sierpnia.
0: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
3: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Poważny wypadek we Wrocławiu. 4 osoby są ranne po zderzeniu tramwaju z busem. Jedna z poszkodowanych, pasażerka busa, odniosła ciężkie obrażenia. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulicy Toruńskiej i Brucknera we Wrocławiu. Na miejscu są spore utrudnienia. Uwaga na burze w Tatrach. Ratownicy apelują do turystów o sprawdzanie prognoz i rozwagę. Na co trzeba uważać, gdy burza złapie nas podczas wędrówki?
4: Musimy unikać wszelkich konstrukcji stalowych, sztucznych ułatwień stalowych, cieków wodnych, bo to jest taki naturalny spływ tych wyładowań.
3: Mówi Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. Jak dodaje, gdy zaobserwujemy burzę w oddali, wracajmy do bezpiecznego miejsca. Biało-czerwoni walczą o swój trzeci złoty medal w lidze. Trwa mecz Polska-USA w finale siatkarskiej Ligi Narodów. W pierwszym secie walka jest dosyć wyrównana. Przypomnę, Polacy bronią tytułu. Amerykanie w tych rozgrywkach jeszcze nigdy nie triumfowali.
5: I miejmy nadzieję, że to się nie zmieni. Słuchajcie, mam dobrą wiadomość. Spoglądam na parkiet i Polska wygrała pierwszy set 25-21. Trzymamy kciuki, aby było tak dalej. Mati Fuczyło, to jest SK, Terry Swims, Mr. Know It All. Tak zaczynamy. A jakie sukcesy dzisiaj u was?

Goja, Jason Derulo i Mi Chico. I 16 minut po 14. Słuchajcie, trwa finał siatkarskiej Ligi Narodów. O tym będzie więcej za chwilę. Ale w temacie Stanów Zjednoczonych to w Chicago zadebiutował już Robert Lewandowski. No i sama liga, w której lewy gra, czyli MLS, zamieściła komentarz po jego pierwszych rozgrywkach w Stanach. Lewy zgarnął w ostatnim meczu dwie bramki, a liga napisała tak: polska legenda pokazała klasę. A teraz też Polacy pokazują klasę. W końcu pierwszy set dla nas, w drugim jak na razie zacięta walka. Amerykanie wygrywają, ale minimalnie, wszystko do odrobienia. Pytanie, czy Amerykanie po tym, jak Polacy pokazują klasę, będą równie zadowoleni. Sprawdzimy. Tempo serii Self-Aware już teraz.

0: All the things she said. Słuchajcie, nieraz słyszałem o tym, że Polska jest na pół podzielona, ale... Ale że aż tak? Spojrzałem właśnie na mapę ostrzeżeń pogodowych i wygląda to prawie tak, jakby od linijki przedzielić Polskę na pół. Na górną i dolną część, na górze bez alertów, spokojnie zupełnie, a na dole aż bordowo. Chodzi o upały, bo jutro może być bardzo, bardzo, bardzo gorąco, więc poza standardową ucieczką do galerii handlowej, no tak żeby się schłodzić, teraz dla połowy Polski jest inna opcja, wybrać się do tej drugiej połowy kraju i już. A co się dzieje w siatkówce? 1-1 na razie w setę.
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
9: Misiu, chodź, zatańczymy na najpiękniejszej plaży świata. Madagaskar, wyspa nie z tej ziemi. Malezja, gdzie dżungla spotyka miasto.
10: Kolumbia, rytm, kolory. Kolumbiki tańczą w takt salsy.
9: Myślę o plażach przy zachodzie słońca, a ty?
10: Ja myślę tylko, żeby znaleźć się tam razem z tobą.
11: Planet Tours, agent roku 2020.

0: 5000 agentów w Polsce. Planet Tours w Galerii Ostrowia.
1: Wyprzedaż w Reckman trwa. Stylowe garnitury, marynarki, koszule i dodatki czekają na Ciebie w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To doskonały moment, by odświeżyć swoją garderobę. Odwiedź salony Reckman w Galerii Amber i Galerii Ostrowia.
2: Safety Ubezpieczenia. Gwarantujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, rolniczych dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Dla Ciebie wybierzemy najlepszą ofertę z 22 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in. PZU, Ergo Hestia, Generali, AXA, Proama czy Link 4. Przyjdź i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Safety, Kalisz, ulica Majkowska 10, telefon 62 767 25 24.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Od 5 sierpnia wracamy po modernizacji. Home for You Outlet w Kaliszu zaprasza na ulicę Wrocławską 180. Nowa odsłona, więcej komfortu i jeszcze lepsze okazje dla Twojego domu. Odwiedź nas i zobacz, co przygotowaliśmy po zmianach. Home for You Outlet. Ulica Wrocławska 180 w Kaliszu. Wracamy z nową energią.
5: I po reklamie.

wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa.

0: Alex Warren i Passenger. 7 minut przed 15. 20 tysięcy. Tyle jest wolnych etatów w szkołach, słuchajcie. Brakuje nauczycieli. Do końca wakacji jeszcze niecały miesiąc, a nauczycieli nie ma. I to jest jeden z tych newsów, który martwi wszystkich chyba poza uczniami. U nas zaraz kolejne. Sprawdzimy, co u siatkarzy.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gikas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
6: Poleca Radio SK.
7: Kochani rodzice, kochanych maluchów, rekrutacja do żłobka Kubuś Puchatek w Kaliszu nadal trwa. Zapisz swoją pociechę dziś i skorzystaj z programu Aktywnie w żłobku. Dzięki temu nie poniesiesz kosztów pobytu twojego dziecka w żłobku. Zapraszamy. Na miejscu domowa atmosfera, kreatywne zajęcia i zaangażowana kadra. Kalisz Fryderyka Chopina 2. Telefon 663 790 111. Żłobek Kubuś Puchatek.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: I po reklamie.
12: Jest 15. SK News. Jakub Konieczkowicz. Spore utrudnienia i kilkukilometrowy korek na S3 obok Szczecina. To po zderzeniu 4 samochodów. 2 osoby są poszkodowane. Do wypadku doszło między Gryfinem a Szczecinem na wysokości węzła Klucz.
13: Zablokowany jest prawy pas ruchu. Na miejscu pracują policjanci, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia.
12: Mówi Nikola Podzińska z policji w Szczecinie. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godziny 16. Alerty i ewakuacja kolejnych regionów w Grecji. To w związku z szalejącymi w kilku miejscach kraju pożarami. W ciągu ostatnich dni podczas walki z żywiołem zginęło tam 3 strażaków. Polski MSZ wydał ostrzeżenie dla wyjeżdżających do Grecji i zaapelowało o dokładne sprawdzenie, czy rejon, do którego planujemy wyjechać, jest bezpieczny. Na koniec sport. W chińskim Ningbo trwa finał siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni walczą z USA o swój 3 złoty medal w lidze. Po 2 pierwszych setach jest remis, w 3 natomiast walka jest mocno wyrównana.
14: Mocno to mało powiedziane, bo w 3 secie jak na razie 22 do 22, a w poprzednich 1 do 1, więc jest jeszcze cały czas wielka szansa na to, że Polacy wygrają i za to trzymamy bardzo mocno kciuki. Mati Puczyło, zaczynamy The Colors i Talowiska.

Alan Walker, Ava Max i Fate. To jest Deska. A 15 minut mamy po 15 w niedzielę, a ja nie mam najlepszych wiadomości. Słuchajcie, cały czas trwa mecz Polska-USA w finale siatkarskiej Ligi Narodów. Biało-czerwoni bronią tam tytułu. No i przed chwilą skończył się trzeci set. On, jak wszystkie do tej pory, był bardzo wyrównany, ale było... No właśnie, tym razem lepiej poszło Amerykanom. 2-1 dla USA jak na razie w setach, ale to nie jest koniec. Biało-czerwoni też na pewno się nie poddadzą. Czwarty set właśnie ruszył, więc trzymamy kciuki. Mosey Man Underneath the Blue. Gramy.

0: Co za hit, to Zayn i Sia, Dusk Till Dawn. Ale czy pamiętacie, że...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Codziennie wybieramy dla Was najciekawsze premiery od najciekawszych artystów. Tym razem wybieramy się do Austrii. Stamtąd pochodzi Eli Oaks, który właśnie wypuścił zupełną nowość i zaprosił do współpracy Lawinię, aby nie było za nudno. I tym razem duet stworzył hit Reasons, a my gramy go w Esce już teraz. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: A czy uwierzycie, jeżeli powiem wam, że minęły już 24 lata od kiedy ukazał się ten hit? To Pinky, Just Like a Pill. I uwaga, bo wiem jak sprawdzić, czy jesteśmy pracoholikami. 28 minut przed 16, chociaż zakładam, że to także, jeżeli mamy taki problem, to i tak trudno będzie się do niego przyznać. Ale słuchajcie, naukowcy mają no to pomysł, bo chodzi o to, że jeżeli pracujemy bardzo dużo, także w wolnym czasie, no to może oznaczać dwie rzeczy. Albo pracoholizm, albo bardzo dużą motywację i zaangażowanie. I to drugie wcale nie jest złe, no bo to według naukowców są dwie różne rzeczy. Pracoholizm to jest przymus po prostu. No i powinno być tak, że jesteśmy zmotywowani, czujemy satysfakcję, radość z tego wszystkiego, co robimy, a nie odwrotnie. No więc radości wam wszystkim życzę, chociaż najlepiej to może w jakimś super przyjemnym miejscu, co? Na plaży na przykład? Jeżeli plaży nie ma, to zaraz wam taką urządzę. Shakira, Burna Boy, Die Die, to za chwilę.
1: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?

0: Do zobaczenia w Energylandii.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Hejka, nazywam się Peter Parker.

0: Pamiętasz go?
1: Nie jestem tylko Peterem Parkerem, ale też Spider-Manem.
0: Spider-Man. Całkiem nowy dzień. Nowy rozdział życia bohatera, który ocalił świat. W kinach od 31 lipca. Poleca Radio SK.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Wyprzedaż w Reckman trwa. Stylowe garnitury, marynarki, koszule i dodatki czekają na Ciebie w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To doskonały moment, by odświeżyć swoją garderobę. Odwiedź salony Reckman w Galerii Amber i Galerii Ostrowia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Od 5 sierpnia wracamy po modernizacji. Home for You Outlet w Kaliszu zaprasza na ulicę Wrocławską 180. Nowa odsłona, więcej komfortu i jeszcze lepsze okazje dla Twojego domu. Odwiedź nas i zobacz, co przygotowaliśmy po zmianach. Home for You Outlet. Ulica Wrocławska 180 w Kaliszu. Wracamy z nową energią.
10: I po reklamie.

0: piątek to było szóste miejsce gorącej dwudziestki. Sober, My Body Isn't Ready. W piątek po 18 razem obliczymy 20 najpopularniejszych hitów na sk.pl. Możecie głosować na swoje ulubione kawałki wcześniej, bo już jutro jeszcze rap 20, tam zajrzy Eryk Moczko. Będziecie mogli zadać mu pytanie. A my zaraz sprawdzimy, jak tam finał Ligi Narodów.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Jak tak, to Allegro.
5: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
6: O, mechanik idzie.
7: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
8: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
9: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
10: Znowu miałam rację.
11: W czym?
10: We wszystkim.
11: Akurat.
10: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
11: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
10: A nie są?
12: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
13: Szukasz jeszcze więcej zabaw?

0: Do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama. Ale ty promieniejesz. Przygotuj się, że usłyszysz to częściej. Poznaj Glow Touch od Yasumi. Peeling, odżywcza maska i masaż z witaminą C rozświetlą twarz, szyję i dekolt. Efekt wow już po pierwszym zabiegu. Zapraszają gabinety Yasumi w Kaliszu, Ostrowie, Ostrzeszowie, Pleszewie i Sieradzu. Więcej na yasumi.pl.
2: I po reklamie.
3: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Mamy złoto w siatkarskiej Lidze Narodów. Po zaciekłej walce w meczu Polska-USA z wynikiem 3-2 wygrywają biało-czerwoni. Polacy obronili tytuł, jest to ich trzecie zwycięstwo w lidze. Pędził 80 km na godzinę na hulajnodze elektrycznej. 24-latek został zatrzymany przez policję w Żgowie koło Łodzi. Mundurowi namierzyli go podczas kontroli kierowców w terenie zabudowanym. Mężczyzna przyznał, że dokonał modyfikacji jednośladu. Sprawą ma zająć się sąd. 6 kąpielisk nad Bałtykiem nadal z zakazem kąpieli. To przez obecność bakterii E. coli i enterokoków. Najwięcej zamkniętych kąpielisk jest w Darłowie, a aktualne informacje o ich stanie znajdziemy w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
4: Polacy mistrzami Ligi Narodów. Mam specjalny dźwięk? O tak, tak teraz się czuję i mam nadzieję, że tak czujecie się też wy. 3-2 dla Polski. Wygraliśmy ze Stanami. No to brawo, 16. Mati Fuczyła, to męskie granie już teraz. Ja się staram.

Dokładnie tak nazywa się ten hit, to Lutricia McNeil, 15 minut po 16, a wyobrażacie sobie, jakie to musi być uczucie zostać mistrzem? A ja na przykład jestem mistrzem w porannych drzemkach, ale coś innego muszą teraz czuć nasi siatkarze. No, kto jeszcze nie słyszał, to już wam mówię, Polacy przed chwilą wygrali w finale Ligi Narodów z USA, obronili tytuł i zostali oficjalnie mistrzami po raz kolejny. Wyobrażam sobie, co będą czuli biało-czerwoni teraz wychodząc z samolotu w Polsce. Tak będzie. A teraz Dawid Podsiadło i Sezon.

0: Jak romantycznie. To Cameron with Compete the Hard Way w Radiu SK. Ja sprawdzam, co dzisiaj u was. Słuchajcie, dostałem głosówkę od Natalii, do której w ostatni czwartek nasza eskowa ekipa przywiozła kampera. Pomarańczowego, eskowego kampera, w końcu SK dowozi kampera, zatankowanego pod wasze drzwi, a wy możecie jechać już nim dokąd tylko chcecie. No to łączymy się i sprawdźmy, gdzie ten kamper jest teraz.
1: Cześć, z tej strony Natalia.
2: Łukasz.
3: I Filipek.
1: Pozdrawiamy wszystkich z Mazur, dokładnie z Mikołajek, a jeszcze dokładniej z motorówki. Niestety my musimy się żegnać z naszym kamperem dzisiaj. Pozdrawiamy was bardzo gorąco i życzymy wszystkim wszystkiego dobrego.
3: I wpadajcie na mój kanał VIP Rodzice.
1: O, wpadajcie, zapraszamy. Pozdrawiamy jeszcze raz.
0: No i pięknie, korzystajcie.

0: z tych ostatnich chwil w takim razie. A jeżeli komuś marzą się wakacje, no to sprawdźcie konkursy w apce Radia SK. Zaraz zadzwonię do kogoś z was z eskowymi wakacyjnymi gadżetami. Mam głośnik i leżak do oddania i to wszystko za darmo. Radio SK. A u nas zaraz Ochiach, czyli Sylwia Grzeszczak.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje, a on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, New Tendy, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura24.pl.
6: Znowu niespodzianka?
7: Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpal.pl, regulaminy.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
11: Oh my God.
10: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
13: Wyprzedaż w Reckman trwa. Stylowe garnitury, marynarki, koszule i dodatki czekają na ciebie w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To doskonały moment, by odświeżyć swoją garderobę. Odwiedź salony Reckman w Galerii Amber i Galerii Ostrowia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3, procesor AMD Ryzen 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. Teraz za 2699 zł. Taniej o 800 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Topic i Becky G. I sorry papi, 7 minut przed 17. Pięknie się ten dzień koloruje, w końcu dzisiaj dzień kolorowanek. A mam na myśli to, że wygraliśmy Ligę Narodów jako siatkarze. No i ja kiedyś tych kolorowanek bardzo nie lubiłem, ale teraz myślę, że w sumie to miło byłoby tak sobie pokolorować trochę. Jeszcze dostać pochwałę, gdy nie wyjadę za linię. Fajnie było, co? Ale fajnie może też być. Za chwilę dzwonię do was z nagrodami, a wy możecie jeszcze się tak last minute zgłosić. Czekamy na was w aplikacji Radia SK. U nas za chwilę newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: promocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
0: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
2: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
12: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
13: Słuchaj, Marian.
14: No?
13: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść.
14: Aha.
13: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
14: Ta.
13: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
14: No i co, Barbara, i co?
13: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
14: Ta Mariolka to jest naprawdę...
15: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
16: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Liczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
19: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
18: Ci, co ją znają, reagują.
19: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
20: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupują.

0: Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia.
4: Będzie głośno i będzie szybko. Mati Fuczyło, cześć. Witajcie, to jest SK Summer City. Mam dla Was kilka naprawdę fajnych wydarzeń. Już w przyszły weekend szykuje się impreza Baltic Drive Festival. To impreza łącząca motoryzację i to bardzo szybkie samochody czy motocykle z bardzo dobrymi koncertami. Wystąpią m.in. Malik Montana, Kas Bałagane, Young Iggy, Sentino czy Kizo. To w Kołobrzegu. Jeżeli jednak macie ochotę na K-popowe wydarzenie, to ono szykuje się już niedługo w Polsce. I to może być największy festiwal K-popowy w Europie. 19 września Katowice, tam Live K-pop Expose Poland. Wpadajcie, jeśli lubicie właśnie K-popowe brzmienia. I jeszcze Ina, ona wybiera się do Polski, to 5 września na letniej scenie Progresji w Warszawie.
3: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
5: Zbliża się 17. SK News. Jakub Konieczkowicz, Tomasz Fornal z nagrodą MVP, a biało-czerwoni umocnili pozycję światowego lidera. Polscy siatkarze wygrali finałowe spotkanie tegorocznej Ligi Narodów z USA. Mecz zakończył się wynikiem 3-2 w setach. Nasi rodacy odebrali już trzeci złoty medal w lidze, a triumfem powiększyli również swoją przewagę w światowym rankingu. Znajdują się na pozycji lidera z blisko 52 punktami przewagi nad drugim miejscem, które obecnie zajmują Włosi. Tragiczne doniesienia z Grecji. Zderzyły się dwa śmigłowce straży pożarnej. Jak przekazały tamtejsze służby, do wypadku doszło podczas akcji gaśniczej prowadzonej w rejonie na zachód od Aten. Trwa operacja ratunkowa. Południowa Polska wciąż z ostrzeżeniami IMGW przed upałem. Alerty drugiego oraz trzeciego stopnia obowiązują do jutrzejszego wieczora. Najcieplej ma być w południowo-wschodnim narożniku kraju. Tam jutro możliwe nawet 37 stopni Celsjusza na termometrze.
4: Żeby przyzwyczaić Was do tego upału, to gorąco też zagram. Temper City Self-Aware na początek, Alvaro Soler też będzie i ja jestem. Mati Fuczyło, cześć!

0: prostu nie. Perdzin i sama wesce. 14 minut po 17, a wiecie, że SK jest tam, gdzie ty? Mamy wakacje i ja wiem, nie każdy jest teraz na urlopie, ale my dbamy o to, abyście mogli takie wakacje poczuć niezależnie od wszystkiego. Mamy dla was wakacyjne zestawy gadżetów, no trzeba się tylko po nie zgłosić za darmo w aplikacji Radia SK i dokładnie tak zrobiła też Kasia. Cześć Kasia.
1: Dzień dobry.
0: Długo czekałaś na telefon ode mnie, bo to chyba taka wyjątkowo szybka akcja, co?
1: Nie, powiem szczerze, że z 10 minut maksymalnie.
0: No to jesteśmy szybcy, ale słuchaj, bo ty napisałaś, że tobie taki zestaw od nazwy się przydał, bo wracacie z narzeczonym z weekendu u rodziców i to był podobno ciężki weekend. No to co się tam działo szalonego?
1: Dokładnie, od sprzątania przez różne rzeczy, na przykład robiłam też mamie paznokcie. Trzeba było pomóc rodzicom.
0: No pewnie.

0: Margaret i Cool Me Down. Ten hit już dobrze znacie. 25 minut po 17.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A przed czy po, kto by się tym przejmował? A tak naprawdę teraz mam dla was coś zupełnie nowego.

Ten pan przypadkiem mógł, tak myślę, pobić rekord osób zgromadzonych przed studiem Radia SK, bo kiedy wpadł tutaj w dzień premiery tego hitu, no to sam miałem problem z przedostaniem się przez drzwi do pracy, naprawdę. Ale to dobrze, bo fani, którzy wpadli zobaczyć go z bliska, słyszeli już ten nowy hit i byli nim zachwyceni. Mam nadzieję, że i wy będziecie zachwyceni, a jestem prawie tego pewien. Oskar Sims i Bez końca to nowość i my ją gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Beyoncé, Jay-Z i Crazy in Love. Już jest gorąco, a będzie jeszcze goręcej. No bo teraz rozgrzali nas właśnie Beyoncé i Jay-Z, ale szykują się inne rzeczy. Nie wszędzie będzie co prawda aż tak bardzo gorąco, ale będzie. Zajrzałem na mapę ostrzeżeń pogodowych, słuchajcie, i nic się nie zmienia. Polska cały czas jest podzielona mniej więcej na pół, jak od kreski. Jutro w tej górnej połowie powinno być, no tak, całkiem, ale w tej dolnej, od Poznania, Łodzi i tak dalej w dół, no tam będzie bardzo gorąco. Czy wy macie jakieś sposoby na upał? Ja mam, narzekam i od razu jest jakoś lżej. Naprawdę. Promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki.

0: na shoppingu. Co masz ochotę zjeść?
1: A co mamy do wyboru?
0: Sushi i ramen, aromatyczne curry, mochi, arepas, tropikalne soki i te deserki z marakui przy zachodzie słońca. To co wybierasz?
1: Ej, gdzie ty jesteś, skarbie?
0: Jestem w Planet Tours Galeria Ostrowia. Mają egzotykę w takich cenach, że aż szkoda gotować w domu.
2: Planet Tours, agent roku 2025, wybrany spośród ponad 5000 agentów w Polsce.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Wyprzedaż w Reckman trwa. Stylowe garnitury, marynarki, koszule i dodatki czekają na Ciebie w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To doskonały moment, by odświeżyć swoją garderobę. Odwiedź salony Reckman w Galerii Amber i Galerii Ostrowia.
8: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Najnowszy Galaxy Z Fold 8 może być Twój już za niewiele ponad 6 zł dziennie w programie Samsung Flex. Wynajmij go w planie na 12 miesięcy w sklepie samsung.pl. Chcesz się przekonać, czy Galaxy Z Fold 8 jest dla Ciebie? Wybierz długość wynajmu w planie Flex. Wejdź na samsung.pl i sprawdź, czy go pokochasz. Kwota dzienna dla 365 dni. Płatne miesięcznie 209 zł. Wliczony miesiąc gratis. Wycena dla pamięci 256 giga na 27 lipca tego roku. Może ulec zmianie. Szczegóły ustala organizator WhatsApp SA.
14: I po reklamie.

0: To piękna ballada. Od Zali, Westę na zakończenie 17. 8 minut już tylko zostało do godziny 18. Za chwilę u nas newsy, a potem kolejne hity na czasie. Zagramy m.in. no, takiego klasyka, można powiedzieć, od Lady Gagi. Zgadniecie którego? No, jeszcze wam nie powiem. Lola Young też będzie, Shakira też będzie, a ja jestem Mati Wuczyło. Dzięki za dziś, słyszymy się jutro.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: to promocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bo Vegas Seagull
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi i setki innych artystów. SKO

0: zagarnia Ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w dyskowej apce i
0: jedź na Siget z Radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
14: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma 2 substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
14: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zagrożenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból niedorozność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowy. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok nosa przebiegający w bóle. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedorozu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Safety Ubezpieczenia. Gwarantujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych, rolniczych dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Dla Ciebie wybierzemy najlepszą ofertę z 22 towarzystw ubezpieczeniowych, m.in. PZU, Ergo Hestia, Generali, AXA, Proama czy Link 4. Przyjdź i sprawdź, ile możesz zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Safety, Kalisz, ulica Majkowska 10, telefon 62 767 25 24.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia.
19: Muzyczne imprezy w wielu różnych muzycznych brzmieniach. Mati Fuczyło to jest SKA Summer City i faktycznie teraz skupiamy się na koncertach. Zaczynamy od tego, co przed nami w Stargardzie. Zalia i Fugaj już niedługo, bo w niedzielę wystąpią w amfiteatrze w Stargardzie. Wpadajcie, jeżeli chcecie usłyszeć ich wspólne, ale też osobne hity. Jeżeli jednak jesteście wielkimi fanami K-popu, to koniecznie zajrzyjcie do Chorzowa. Park Śląski będzie na Was czekał. Tam międzynarodowy festiwal K-pop łączący muzykę, światło i emocje. Będą gwiazdy K-popowe właśnie. I jeszcze Siget Festival to Budapeszt. SK może Was tam zabrać. Pobierzcie aplikację Radia SK i weźcie udział w naszym konkursie. Do zobaczenia m.in. Zara Larsson czy Somber. I to już niedługo w Budapeszcie, bo od 11 do 15 sierpnia.
18: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
20: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Groźny.

0: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl.
1: Zbliża się 18. SK News. Jakub Konieczkowicz. Groźny.

0: Do szpitala.
1: 70-letni mężczyzna wjechał na pas prawoskrętu. 31-letnia kobieta uderzyła w niego i wjechał na pobocze.
0: Relacjonuje Beata Sosulska-Baran z jeleniogórskiej policji. Kierujący byli trzeźwi. Szczegóły wypadku badają służby. Upały szybko do nas wrócą, ostrzegają synoptycy IMGW. Południową część kraju objęto już alertami 2 i 3 stopnia. Jutro najcieplej ma być w południowo-wschodniej Polsce. Temperatura maksymalna w dzień może tam osiągnąć nawet 37 stopni Celsjusza. Większość ostrzeżeń obowiązuje do jutrzejszego wieczoru. Synoptycy nie wykluczają jednak, że upały mogą się utrzymać jeszcze przez kolejne dni. Na koniec sport i piłkarska ekstraklasa. Na stadionie we Wrocławiu trwa już spotkanie Śląska-Wrocław z Rakowem Częstochowa. Z kolei o 20:15 GKS Katowice zmierzy się u siebie z Radomiakiem Radom.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
3: taniej masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
12: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
13: Wyprzedaż w Reckman trwa. Stylowe garnitury, marynarki, koszule i dodatki czekają na Ciebie w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To doskonały moment, by odświeżyć swoją garderobę. Odwiedź salony Reckman w Galerii Amber i Galerii Ostrowia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: I po reklamie.

0: To jest Radio SK.
1: Reklama.
2: W euro na wszystko czy stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Telewizor Samsung 65 cali, QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.

0: studiujesz albo kończysz naukę?
1: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
0: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
1: To Eurotipy.
0: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
1: Zaliczyć kursy, praktyki?
0: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
1: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
0: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
1: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
0: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
2: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: 2 za 1 w Half Price dla klubowiczów Modivo Club. Zgarnij 2 rzeczy z wyprzedaży i złap zniżkę o wartości tańszej z nich na całe zakupy. Światowe marki czekają w Half Price. Korzystaj do 8 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Hej, musisz się tak na nie gapić.
8: No oderwać wzroku nie mogę.
7: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
8: Ale są takie atrakcyjne.
9: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: Wyprzedaż w Reckman trwa. Stylowe

0: garnitury, marynarki, koszule i dodatki czekają na Ciebie w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To doskonały moment, by odświeżyć swoją garderobę. Odwiedź salony Reckman w Galerii Amber i Galerii Ostrowia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
3: I po reklamie.

0: Szukasz mieszkania w Kaliszu? A może lokalu pod swoją działalność, który naprawdę się opłaca? Teraz jest najlepszy moment. Na Złotej 71 znajdziesz zarówno komfortowe mieszkania, jak i lokale o zróżnicowanej powierzchni. Dopasujemy je do Twoich potrzeb i planów. Nie tylko kupujesz, inwestujesz. Z nami zarobisz więcej. Złota 71. Sprawdź ofertę już dziś.
1: Wyprzedaż w Reckman trwa. Stylowe garnitury, marynarki, koszule i dodatki czekają na Ciebie w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To doskonały moment, by odświeżyć swoją garderobę. Odwiedź salony Reckman w Galerii Amber i Galerii Ostrowia.
2: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: I po raz trzeci wrzucany wyższy bieg rozrywki. Baltic Drive Festival w Nadmorskim Parku Kultury w Kołobrzegu pod Czelu. Od 7 do 9 sierpnia niesamowite wydarzenie dla fanów motoryzacji, sportu, koncertów, targów i nocnych wyścigów. Wśród atrakcji Drift Show, wyścigi na 1/4 mili, pojazdy z każdej epoki i odległych zakątków świata. Spektakularne pokazy kaskaderskie, konkursy, a na scenie Malik Montana, OSTR, Yangi Gi, Kas, Bałagane, Major SPZ i Fagata. Bilety na bdffestival.pl.
3: Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

0: Polska, Ostrów Kalisz.
1: Reklama. Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
2: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
1: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
2: Przykłady?
1: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
2: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
1: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
2: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.

0: Mamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia.
2: SK Summer City, Jagoda Mośpan. Początek tygodnia? No to może kino. W Heliosie w Ostrowie na najmłodszych czekają Minionki i Straszydła oraz Bajana. A w kinowej rozpisce jest też coś dla fanów Marvela. Do zobaczenia już nowy Spider-Man, całkiem nowy dzień. Jutro w Ostrowie seans między innymi o 13.20. A jeśli lubicie twórczo spędzać czas, 22 sierpnia Forum Synagoga w Ostrowie zaprasza na warsztaty kaligrafii. No i jeszcze muzyczna zapowiedź na koniec wakacji. 28 sierpnia w Starej Przepompowni 2.0 w Ostrowie wystąpi Bonus RPK. Początek koncertu o godzinie 21.00, a wszystkie szczegóły jak zawsze dostępne są na stronie klubu.
1: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia, organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.

0: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia.
1: Jagoda Mośpan, Eskaz Summer City. Spacer połączony ze sztuką. W Muzeum w Lewkowie trwa wystawa Misterium Codzienności. Można zobaczyć 23 prace Jerzego Nowosielskiego, w tym obrazy, ikony i akty. Wystawa będzie czynna do 16 października. A za tydzień coś się dla fanów mocniejszych emocji. 8 sierpnia w Pałacu Moja Wola odbędzie się Noc Horrorów. Filmy będą 3. Start o godzinie 20. No i jeszcze jedna propozycja na przyszły weekend. 8 sierpnia w Akceleratorze Kultury w Kaliszu odbędzie się kolejne słuchowisko. Tym razem będzie można posłuchać muzyki Piotra Figla, Grateful Dead i zespołu Gong. Wstęp jest wolny, a szczegóły sprawdzicie na Facebooku.
0: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia. Organizator wycieczek i rejsów. www.planettour.pl

0: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia.
1: Czas na SK Summer City i Jagoda Szpan. To już ostatnie dni prologu Odysei Antonińskiej. Jeszcze do 5 sierpnia w bibliotekach regionu można spotkać podróżników, pisarzy i dziennikarzy. Przed nami m.in. spotkania z Jarosławem Kretem, Michałem Ogórkiem i Michałem Szulimem. A już od czwartku festiwal przeniesie się do Antonina, gdzie przez 4 dni będą podróżnicze opowieści, koncerty i spotkania z gośćmi z całej Polski. Poleca Radio SK. A na koniec zapowiedź dla smakoszy. 27 września Ostrzeszów znów będzie pachniał gęsiną. Wraca ogólnopolski festiwal paszteczników i potraw z gęsi. Będą konkursy kulinarne, degustacje, półmaraton i atrakcje dla całych rodzin. Szczegółowy program poznamy już wkrótce.
0: Sponsorem programu jest właściciel biura podróży Planet Tours w Galerii Ostrowia. Organizator wycieczek i rejsów www.planettour.pl.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: SK Ostrów Kalisz.

0: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.

0: promocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bo Węgierski Sigel
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w dyskowej apce
3: i jedź na Siget z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Gdyby nie te korki w mieście, to nie musisz się bać korków. Jest przecież Eurotaxi. Bezkonkurencyjna, profesjonalna i bezpieczna firma z taksówkami. Ale co jeśli nie ma ale? To zawodowcy. Dzwonisz 738 11 11 i masz taksówkę. Dziecko do szkoły, teściowa na dworzec, kwiaty dla dziewczyny. Eurotaxi. Po prostu zadzwoń.
2: A kiedy nie chcesz czekać na połączenie, pobierz naszą aplikację i korzystaj bez granic. Teraz także zapłacisz kartą lub telefonem.
3: I po reklamie.